0: Kekasera kenyini wetuka kasiza ntiuru na kuturukubi orukumu mutwe. Eteka ly'obutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: era nga ffe wano ku Radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye ky'oba tukola mu kaseera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako Radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinammwe okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka kumakya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
0: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.

0: mu tuwa bulijjo.
1: Owuliriza omupiira endiba y'empaka za kikopo ky'ensi yonna wano ku Radio Buddu. Empaka za kikopo ky'ensi yonna FIFA World Cup 2026 ngaakutuusibwako Ababet. Kati beti nga ku mizannyo egy'enjawulo owangule. Weewandiise kati ku www.ababet.com ate gw'akozesa akasimu akatono nga tulina intaneti nyiga *185 stankaga hash ku Airtel oba nyiga *165 stankaga hash ku MTN osobole okwewandiisa otandikirewo okusiba emipiira. Ababet, we are the best. At it again. Wamune, the Coffee Village Melichi Group, abatunda ploti musaisa ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola eggwanga. Akadde kano balina ploti ya 5 ku 10 ku Masaka Highway Mukungwe, nga wano ovugirawo eddakikanya okuva mu kibuga Masaka. Bw'ogula ettaka ofunirako ekyapa ate ng'osobola n'okulisasulira mu installment ya mwaka mulamba. The Coffee Village Melichi Group balina ne plant nasale omuli endokozemmwanyi, emiti, kwo n'ebibala ebirala ate ng'osobola n'okubebuuzako ku by'obulimi kuno obuyambi.